0: Jack, na taka część.
1: Down 79, Michigan. Frank Charles David, 3452. Frank Charles David, 3452, Michigan.